Radio Błotowy krat, krat, krat, krat, krat, krat. Transgraniczną to